0: Andi kunvine vabana vasina
1: kuketa. Awo njuri pasi zvese. Fire tisi danizi fox ifandemu. Na wanade
2: mbuzi
1: vamwe kufara havambodi.

0: Feel the heat.
1: Kana pakati pao, ndinoimukira, ndichida kuinzwa. Andisiri nindoga, ndinoda kuinzwa. Kana na baba, vanoda kuinzwawo. Kuzoti na mai, akudyiwi rinopisa, kana vakasainzwa. Iyo yakatanga nayo, ane pamuromo. Kungonzvenzvera 91.8, otoinzwa. 101.9, otoinzwa. Tinongodai kureva ya FM, yanetsa nokunzwikwa.
0: The Pulse of the Dyke.